Odbilo je 12 tura, s kraja na kraj moga svita, ovom sobom iza škura, ovim srcem koje skita. Odbilo je 12 tura, kaj jučer, kaj sutra, ludo vrijeme.